quota na don runga blisi apota pera tatis gis. Alla tita thes, tu sine opos ke doctes, choris na dos